0: jak babcia nawarzyła kartofli Szaganowi, to póki dowarzyli się kartofli, to dzieci połowina wyciągnęli jeszcze syrych kartofli. Robili kłomli i łapali ryby, i ryba ich żywiła. Dziękuję bardzo.
1: Mirosław Zrykowski. Idea była Darka Fionika, bo ja malowałem ten mural. No nawet nie wiedział, że to będzie sorak liet, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że to a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej. Tak, tak.
2: Мы самі малявалі?
1: Я сам.
2: А вось гэта...
1: Ён намаляваны на старой тэхніцы тынку, не так, як цяпер. Яшчэ чалавек, які знаў старую тэхніку, ну, загваджаў тынкоўкай і думаю, што гэта... І фарба цяпер яшчэ такая, што трошкі входзіць в рэакцію ў бетон, у той тынк, павінна пратрываць...
2: Mm-hmm. Na stogodzie.
1: Przy muralu dzieci z letnika mnie pomagali, no wzięli pędzle, no ja im portretów pisać nie dawała, ale tam fon, ziemlu, trawu, no to dzieci troszkę pomagali, no.
3: Po sąsiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dziada Gryszy Sidorsko. I budynek, wasz Sidorski budynek, dziękuję wam, że wy dali zgodę, ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami. Symboliczno z dymem tej rocznicy. To...
4: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie u muzei i wokół muzeja. Zjawiła im się czastka już, czastka nazwy ta muzei. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jest tu na murali jakoś. I on zachwarył, pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie.
5: Co rok lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik, Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli, przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, 50 tytułów książek, 70 numerów bielskiego, mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali tam po Majowej Rosji, Oleń po Boru chodzi, prolog, dni słowiańskiej piśmienności, Międzynarodowy Festiwal Dudarów, Lirników i Śpiewaków w Mielnikowi nad Buchą, Festiwal Romanówka i mnogo, mnogo czego innego, a Studio Folkloru Żemerwa, Letnia Szkoła Tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby z naszego grona mają naszych wychowanków, naszego muzeja, doktorantku Białostockiego Uniwersytetu Magdalinu Nikonorow, która napisała pracę magisterską pro dziejność naszego objednania Muzeum Małej Baćkowszczyny w Studziwodach, a teraz robi doktorat z tego.
6: Wiem, że muzeum po prostu żyje. Doroteusz Fionik od wielu lat rozwija muzeum wraz ze swoją siostrą. Organizuje również lato z tradycją dla dzieci, gdy od najmłodszych lat dzieci mogły zobaczyć tradycję, poczuć ją po prostu, a jakby, no bo to jest taka edukacja właśnie międzykulturowa.
7: Siergiej Łukaszuk.
8: Pojawili się po prostu w jego muzei. Nawet no, kopnem Dorofiej, ja by nie znał, by i tak przyszedł, a ja, że nie mało prożyłem na tym Bożym świecie. I niektóre rzeczy po prostu, no, nie znał. Dziękujcie Dorofiejowi, doznał się o pewnych faktach. I Adamiuk, ty lekarz Gulicza, jestem koło cerkwi na Jagiellońsku. Jewcy, to dużo spraw, każę dziękujcie muzei. Dziękujcie Dorofiejowi, może tak. Doznał się, poznał i że on to je robi co rok lat.
9: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś.
7: Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodę. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadko. Z perspektywy czasu widzę, że zamysł był trafiony, wyprzedzając o dobrych kilka lat wiele mało ojczyźnianych inicjatyw na Białostoczyźnie.
9: Piotr Boszko, wicestarosta bielski. Mało słów na to jeszcze, by wskazać, jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że mają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, mają magiczne je. Nie tylko dla Białorusów, mają już to i dla Polaków, i dla Ukraińców, i dla ludzi, dla jakich bliska jest kultura, etnografia, korni, z jakich my wyrośli, a jakich my już by nie pamiętali, żeby nie Doroteusz Fionik, jako siemia, mołać ludzi ze Studziwod, z Bielska, jaki z nim razem pracuje. Czyli nie tylko z Bielska, ale i z Białorusi, i z Litwy, i z Zapadu Europy. To już instytucja kultury, bez konkursów na dyrektora, bez konkursów na inspektorów. Człowiek ze swoich graszy i swojej pracy może zrobić cudowne miejsce.
3: Akurat dzisiaj jest apostoła Kondrata. Przy Kondraciukowej chacie my spotykajemy się. Dziękujemy.
10: Яскравым фрагментам святкавання 40-годдзя музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах было адкрыццё муралу, прысвечанага продкам заснавальніка музея Дарафія Фёніка.

0: Muzyczne Radio FM.
1: 6 chwilin zostaje da 8 godzin u Polsce, 9 u Białorusi, 6 chwilin do nowin. A u tym wypusku między innym rosyjskie pogrozy i zakryki do dyplomatów pokinąć Kijów pokazuje, że Moskwa spróbuje zapalować Europę i osłabić podtrymkę Ukrainy. Zajawiła się dzisiaj Polskie Ministerstwo Zamieżnych Spraw. A jak na pogrozy Moskwy odreagowali dyplomatyczne przedstawnictwo innych krajów, tym krajów w rozwiązu, jakie podtrzymują Ukrainę u obrończej wojnie z Rosją, skaże Anna Szajkowska u bliższych nowinach. Będzie i informacja, думаю, jaka zaciekawić pierwszy życharów Białostoka i Białostoczyny. Już z 10 po 17 października u Białostoku pройdzie 10. Międzynarodowy Teatralny Festiwal na Pramak Wschód. Zawsze na tym festiwalu prezentowali się białoruskie spektakle, jak będzie u bliższe dni, jak będzie u czas jubilejnego teatralnego festiwalu, tak samo poczułem od Anny Szajkowskiej. A pokój u nas jeszcze hurt Avias.

0: ulicę. Gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą.
1: Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż.

nocy. Niejeden bez niej wolałby szczęść. Psia grywasz wyrżnie w stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce piętną cenę szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to wrzucił.

0: Racja.com.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

jestem twarz znana z okładek twojego stylu El Voga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka.